0: ja poszło Hanan. A nasz te bukur. Ja poszło w ty.
1: O, Bella Donna.
0: Fajl, a mu da się kodin ci kanon, brat?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Kafe Radion.